0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
2: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
1: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
2: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
1: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
3: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
1: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
4: Kalenberg prawie od 120 lat jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejską. Dlatego mamy z czego być dumni.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczono jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
2: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
3: Wiadomości ze świata.
1: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frassatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frassatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
4: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy Sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
1: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
5: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Genazzano w pobliżu Rzymu, miejscowości, do której przybył dzisiaj Leon XIV, a która słynie z tego, że znajduje

Znajduje się tam sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, którym opiekują się ojcowie Augustianie. To już drugi raz, kiedy Leon XIV przybywa tutaj jako papież. Rok temu, tuż po wyborze na stolicę Piotrową, a przed pierwszym publicznym spotkaniem z wiernymi podczas modlitwy Anioł Pański, 10 maja, papież przybył tutaj, aby modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej, aby zawierzyć jej swój pontyfikat. I we wpisie, który pozostawił wówczas w księdze pamiątkowej, tutaj w Genazzano, w tutejszym sanktuarium, napisał między innymi, że ten wizerunek Matki Bożej i Matka Boża czczona właśnie w wizerunku Matki Dobrej Rady towarzyszy mu przez całe jego życie, jest jego szczególną patronką i dlatego to właśnie jej na początku swojej drogi chciał zawierzyć swój pontyfikat. A te związki Leona XIV właśnie z Matką Bożą Dobrej Rady to także związki z rodziną augustiańską, bowiem, tak jak wspomniałam, to właśnie ojcowie augustianie są kustoszami tego sanktuarium i już od wielu wieków to właśnie oni dbają nie tylko o to miejsce, ale też o to, aby Matka Boża czczona w tym wizerunku była znana na całym świecie, była czczona i przyzywana jako orędowniczka przez wiernych w różnych stronach świata. W tej chwili widzimy już Ojca Świętego, który wchodzi do tutejszego kościoła, do sanktuarium. I zanim jeszcze rozpocznie się tutaj msza święta pod jego przewodnictwem, której początek przewidziany jest na godzinę 18, to będzie miało tu miejsce wyjątkowe wydarzenie, które również nawiązuje tradycją do wielowiekowego zwyczaju. A mianowicie za chwilę zostanie tutaj odsłonięty wizerunek Ojca Świętego modlącego się u stóp Matki Bożej Dobrej Rady. To tradycja charakterystyczna dla tego miejsca, upamiętnianie papieskich wizyt właśnie w formie fresków w jednej z kaplic. Jest tutaj między innymi już wizerunek Ojca Świętego błogosławionego papieża Piusa IX, Świętego Jana XXIII, a także wizerunek Świętego Jana Pawła II, który modlił się tutaj w Dżenazzano u stóp Matki Bożej w przeddzień swojej podróży apostolskiej do Albanii. 22 kwietnia 1993 roku, a więc w czasie, kiedy przez Półwysep Bałkański przetaczały się jeszcze krwawe i skomplikowane z punktu widzenia politycznego i etnicznego konflikty. Ojciec Święty modli się w tej chwili przed głównym ołtarzem, a już za chwilę uda się do bocznej kaplicy, w której zostanie odsłonięty jego wizerunek. Natomiast te związki z Albanią, o których mówiłam przed chwilą, to, że Jan Paweł II modlił się tutaj w przeddzień udania się właśnie do tego kraju, to nieprzypadkowy papieski wybór, bowiem właśnie z Albanią szczególnie związane jest to miejsce, albowiem wedle tradycji wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, przed którym teraz klęka Ojciec Święty, miał przybyć tutaj do sanktuarium w Dżenazzano, właśnie z albańskiego miasta Shkodra i tu właśnie pojawić się cudownie, w sposób cudowny, niewytłumaczalny, 25 kwietnia 1467 roku. A my teraz widzimy Ojca Świętego, który modli się przed tym wizerunkiem, wizerunkiem, który znamy też z papieskich podróży apostolskich, bowiem kiedy patrzymy na zdjęcia z samolotu, z przelotów Ojca Świętego do krajów czy miejsc, do których się udaje, to ten wizerunek zawsze na jego fotelu mu towarzyszy. Będąc symbolem tej matczynej opieki i matczynego wstawiennictwa, któremu zawierzane są i papieskie podróże, i ci, których podczas tych podróży spotyka. A już teraz Ojciec Święty ofiaruje złotą różę, symbol papieskiej wdzięczności i pamięci w modlitwie, który często pozostawiany jest przez Ojca Świętego w miejscach kultu, w miejscach szczególnie ważnych dla wiary chrześcijańskiej, dla lokalnego kościoła, w których Ojciec Święty także chce się modlić i dziękować za tę lokalną pobożność, za tych, których wstawiennictwu w tych miejscach intencje całego kościoła są powierzane. Taka złota róża widnieje teraz przed wizerunkiem Matki Bożej Dobrej Rady w poświęconym jej ołtarzu tutaj w bocznej kaplicy w Genazzano. To znak papieskiej wdzięczności, papieskiego zawierzenia. Znak też pamięci i jedności z tymi wszystkimi, którzy za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady zanoszą swoje intencje. Ta intencja, to wezwanie Matko Dobrej Rady znamy też z litanii loretańskiej, jednej z najpopularniejszych modlitw maryjnych, wywodzącej się także tutaj z terenu Włoch, z Loreto.
I to wezwanie jest też tym, które szczególnie towarzyszy Ojcu Świętemu Leonowi XIV w czasie jego pontyfikatu. To piękne, że właśnie dzisiaj Ojciec Święty przybył do tego miejsca, bowiem jutro w kościele będziemy obchodzić święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie w wigilię tej uroczystości, tego święta, papież zapragnął, aby modlić się z wiernymi tutaj w Genazzano, aby modlić się u stóp Matki Bożej, sprawując mszę świętą z formularza wigilii, tej uroczystości, wigilii narodzenia Najświętszej Maryi Panny. A teraz dosłownie przed sekundą Ojciec Święty odsłonił wizerunek, który przedstawia jego samego, klęczącego u stóp Matki Bożej Dobrej Rady. Wizerunek, który został przygotowany przez rytownika i malarza Marka Innocenciego, który w tej chwili objaśnia Ojcu Świętemu szczegóły tego malowidła. Marco Innocenzi to były konserwator z pracowni konserwatorskiej Muzeów Watykańskich. Ten fresk, który sporządził, znalazł się w ostatniej niezamalowanej dotąd przestrzeni w kaplicy Matki Bożej. Wydaje się więc, że jest to pewna tradycja, która swoje dopełnienie znajduje w pontyfikacie Leona XIV i to miejsce rzeczywiście na niego czekało. Na ścianach tej kaplicy, tak jak możemy to w tej chwili zobaczyć, widnieją wizerunki poprzednich papieży, którzy nawiedzali to miejsce, między innymi Urbana VIII, który w połowie XVII wieku, w 1630 roku, modlił się tutaj przed wizerunkiem Maryi, zawierzając jej mieszkańców Półwyspu Apenińskiego, dotkniętych wówczas epidemią. Jest tutaj też portret błogosławionego Piusa IX, który z kolei pielgrzymował do Genazzano 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1864 roku, Jana 23 i Jana Pawła II. A teraz już wysłuchajmy słów powitań skierowanych do Ojca Świętego. Ojcze Święty, witaj ponownie w Genazzano, w tej bazylice i u stóp naszej Najsłodszej Matki Dobrej Rady. Myślę, że słowem najbardziej, które najlepiej może wyrazić naszą radość, jest słowo dziękuję. A raczej wydaje mi się jeszcze bardziej właściwie powiedzieć Deo gratias, Bogu dzięki. Bogu niech będą dzięki, tak. Chwała i Bogu Najświętszej, Przenajświętszej Trójcy za wszystkie piękne sprawy, które za jej przyczyną się zdarzyły. A zwłaszcza dziękujemy za to arcydzieło Trójcy Świętej, jakim jest Matka Boża, najbardziej kochająca, kochana i zdolna do kochania na świecie. Ojcze Święty, dla nas, Twoich dzieci, Twoja obecność tutaj jest wielkim darem, jest zadaniem, jest też błogosławieństwem. A złota róża, którą podarowałeś Ojcze Święty Matce Bożej, mówi o tej miłości, którą Ty od lat dziecięcych żywiłeś i pielęgnowałeś wobec Najświętszej i Najsłodszej Matki Maryi Dobrej Rady. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za ten wyraz szacunku i czułości także wobec nas, Twoich współbraci, którzy od zawsze jesteśmy strażnikami pełnymi miłości tego sanktuarium, tego maryjnego centrum zakonu augustyńskiego, naszej diecezji i miasta Genazzano. Nasz związek z Tobą, Ojcze Święty, jest prawdziwy i niezwykle lojalny. Wiedz, Ojcze Święty, że Ty zawsze tutaj możesz odnaleźć matczyne serce, które oświeca i chroni Twój pontyfikat. Ojcze Święty, masz tu dom i masz tu wspólnotę, która zawsze jednym sercem i jedną duszą będzie zwracać się ku Bogu. Ojcze, wszyscy życzymy Ci nieskończonych dóbr. Dziękuję. To były słowa przełożonego tutejszej wspólnoty, który powitał Ojca Świętego w imieniu ojców Augustynianów, ale w imieniu też wszystkich mieszkańców Genazzano i tych wszystkich, którzy przybyli tutaj, aby wspólnie z Ojcem Świętym się modlić. Ojciec Święty, Ojcu Świętemu podane są teraz relikwie. To relikwie przechowywane tutaj i czczone w tym kościele.

A z kolei Ojciec Święty przekazuje lokalnej wspólnocie dar w postaci paramentów liturgicznych, złotego kielicha, który będzie używany podczas najważniejszych uroczystości sprawowanych w tym miejscu. Ojciec Święty modlił się tutaj także w czasie, kiedy był biskupem Siklajo, także jako kardynał przybywał tutaj. I ta radość, z jaką witał go przed chwilą ojciec Ludovico Centra, rektor Bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, przypomina też o tych wieloletnich już związkach Ojca Świętego jako augustianina z tym miejscem, z tą wspólnotą i z duchowością augustiańską, w której kult Matki Bożej Dobrej Rady zajmuje szczególne miejsce. Te relikwie, które przed chwilą Ojciec Święty ukazał i które zostały mu podarowane przez lokalną wspólnotę, to relikwie ex ossibus, czyli pierwszego stopnia, pochodzące z fragmentu kości błogosławionego Stefana Beleziniego, który był augustianinem i proboszczem tutejszego sanktuarium i którego doczesne szczątki czczone są właśnie w tej świątyni. Teraz z Ojcem Świętym witają się po kolei poszczególni koncelebranci, którzy wraz z nim będą tę mszę świętą sprawować. To przede wszystkim augustianie, ale też księża diecezjalni, ci, którzy przybyli tutaj, aby wraz z Ojcem Świętym modlić się dzisiaj. A przed chwilą byliśmy świadkami tego, jak Ojciec Święty nie tylko odsłonił wizerunek swój własny, upamiętniający jego nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady i modlitwę w tym miejscu, ale też ofiarował u stóp, pozostawił u stóp Matki Bożej złotą różę z trzema gałązkami. U podstaw tej róży umieszczono herby Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, herb papieża Marcina V, a więc tego, który jako pierwszy w połowie XV wieku przybył tutaj, by ofiarować złotą różę Matce Bożej, oraz herb poprzednika Leona XIV i imiennika papieża Leona XIII, który podniósł to sanktuarium w Genazzano do rangi bazyliki. Oczywiście na tej róży widnieje także herb Ojca Świętego Leona XIV, a teraz widzimy, że to spotkanie z augustianami, z lokalną wspólnotą, z koncelebransami z tutejszej diecezji, to także okazja do osobistej rozmowy, do wymiany darów. Widzimy, że księża przekazują Ojcu Świętemu wizerunki Świętej Rodziny Matki Bożej, szczególnie dla nich ważne, dla miejsc, z których pochodzą i wspólnot, w których posługują. A to dzisiejsze wydarzenie to także dopełnienie w pewien sposób tego umiłowania Matki Bożej Dobrej Rady przez Leona XIV, którego taki wymowny początek w tym pontyfikacie widzieliśmy w ubiegłym roku, 10 maja, kiedy to Ojciec Święty tuż po swoim wyborze, a jeszcze przed oficjalną inauguracją pontyfikatu, przybył właśnie tutaj, by Matce Bożej zawierzyć swój pontyfikat, zawierzyć tych wszystkich, cały Kościół i tych wszystkich także poza Kościołem, do których będzie i jest posyłany. Tamta wizyta przypominała nam wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktuarium na Mentorelli, gdzie papież udał się, aby swój pontyfikat zawierzyć. I tak samo Leon XIV wybrał na to miejsce zawierzenia sanktuarium i wizerunek Matki Bożej, który jest mu bliski od dawna. O tym wspomniał przed chwilą kustosz sanktuarium, mówiąc o tej pobożności maryjnej od dziecięcych lat pielęgnowanych przez Roberta Prewosta. Ale to także wyraz wdzięczności dla całej wspólnoty augustiańskiej, z której papież się wywodzi i która tym miejscem się opiekuje. W kaplicy, w której znajduje się wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, znajdują się też wizerunki papieży, którzy przybywali tutaj, którzy modlili się przed tym wizerunkiem. To, które zostało dzisiaj odsłonięte autorstwa Marka Innocenziego, zostało wykonane tradycyjną techniką fresku. Mianowicie było ono wykonane w kilku etapach, natomiast każdy z tych etapów wymagał tego, żeby poszczególne prace wykonać od początku do końca, bez przerw, bez też poprawek, dlatego że sama technika wykonywania fresku wymaga tego, aby poszczególne etapy tego malowidła zostały wykonane w jednym czasie, tak aby schnąc farby i te elementy, z których wykonany jest ten fresk, mogły już zastygać w całości i nie były potem poddawane jakimkolwiek uzupełnieniom czy poprawkom, jeśli nie jest to konieczne. Te prace trwały kilka tygodni i każdy z 12 fragmentów, bo tyle ich było, musiał być namalowany w ciągu jednego dnia pracy. Co też pokazuje, że autor jest nie tylko wybitnym konserwatorem, ale też wybitnym znawcą techniki
i wybitnym znawcą, też wybitnym rzemieślnikiem, jeśli chodzi o posługiwanie się tą techniką, która głównie jest dzisiaj używana przy rekonstrukcji, przy pracach renowacyjnych, a niekiedy w rzadkich okazjach, tak jak tu w Górze nad Cano, także przy tworzeniu nowych wizerunków. Sam Marco Innocenzi, z którym rozmowę mogą Państwo znaleźć na stronie Vatican News, mówił o tym, że na czas prac nad tym freskiem zamieszkał we wspólnocie ojców augustianów i dzięki temu mógł się też przekonać o tym, jak ważna jest wspólnota dla tego, kto tworzy, dla malarza, dla artysty, któremu powierzono ważne zadanie, zadanie, które jest też darem dla nie tylko poszczególnych osób, ale dla całej wspólnoty Kościoła. Ten fresk autor podpisał nie tylko swoim nazwiskiem, ale też nazwiskiem artystki Fabioli Mercadetti, która pomagała mu na wszystkich etapach pracy, a także była jedną z osób, dzięki której ten fresk wykonany tą tradycyjną metodą mógł powstać w tak krótkim czasie i być tutaj dzisiaj z okazji papieskiej wizyty odsłonięty. Ta wizyta to także przypomnienie o tym, jak ważne jest nabożeństwo do Matki Bożej dla poszczególnych papieży. Ojciec Święty Franciszek był szczególnie związany z wizerunkiem Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego, Salus Populi Romani, w pobliżu którego jest też pochowany, tak jak sam tego pragnął, w Bazylice Matki Bożej Większej. Jan Paweł II cały swój pontyfikat zawierzył Matce Bożej, obierając jako hasło tego pontyfikatu słowa Totus Tuus, cały Twój Maryjo, i umieszczając literę M symbolizującą Matkę Bożą także w swoim papieskim herbie. A także Ojciec Święty Leon XIV wielokrotnie podczas tego zaledwie półtorarocznego pontyfikatu przypominał o tym, jak ważne jest wstawiennictwo Matki Bożej, jak ważne jest zawierzenie Maryi i szukanie u niej ucieczki, szukanie u niej także wzoru do tego, jak we współczesnym świecie być uczniem Chrystusa, jak ufać woli Bożej, jak kształtować swoje człowieczeństwo na wzór tego, o co każdego z nas prosi Pan Bóg. I to nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady jest jednym, choć oczywiście nie jedynym, wyrazem tej maryjnej pobożności Ojca Świętego. Już wkrótce, za niespełna 3 tygodnie, Ojciec Święty uda się do Francji i tam najpierw będzie modlił się w katedrze Notre Dame, w katedrze paryskiej, w której w sposób szczególny czczona jest też Matka Boża, a następnie uda się do miejsca, które jest duchową stolicą Francji, do sanktuarium w Lourdes, gdzie Matka Boża czczona jest jako ta, która objawiła się nastoletniej Bernadecie Subiru, i tam Ojciec Święty będzie również spotykał się z wiernymi, także z francuskimi biskupami, z chorymi, z młodzieżą, i tam również będzie przypominał zapewne chociażby swoją obecnością o tym, jak ważne jest to zawierzenie Matce Bożej, jak ważne jest wstawiennictwo Matki Bożej dla każdego z wierzących. A powracając do sanktuarium w Genazzano, miejsce to od roku 1467, a więc od połowy XV wieku, powierzone jest opiece ojców augustianów. To właśnie wtedy pojawił się tutaj wizerunek Matki Bożej. Pojawił się, jak mówi tradycja, w sposób cudowny, niewytłumaczalny. Miał on być przez aniołów przeniesiony tutaj z pobliskiej Albanii. I dlatego dzisiaj także pośród koncelebransów zobaczymy m.in. arcybiskupa albańskiej diecezji Szkodry, na terenie której to diecezji znajduje się kościółek, w którym wcześniej miał być przechowywany ten wizerunek. A my zachęcamy Państwa do tego, żeby pozostać z nami. Przed godziną 18 połączymy się z Państwem ponownie, transmitując dla Państwa mszę świętą pod przewodnictwem Ojca Świętego w Wigilię Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do usłyszenia.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ponownie łączymy się z Państwem z Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano w pobliżu Rzymu, gdzie Ojciec Święty Leon XIV rozpoczyna mszę świętą, której przewodniczy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Święty przybył tutaj dzisiaj przed południem, już ponad godzinę temu i kilkanaście minut temu byliśmy świadkami odsłonięcia przez niego samego fresku, który upamiętnia jego wizytę w Genazzano, tę, którą odbył na samym początku swego pontyfikatu 10 maja 2025 roku, kiedy modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej, zawierzając jej swój pontyfikat, a także cały Kościół. Ojciec Święty modlił się przed tym wizerunkiem także wielokrotnie, zanim został papieżem, a w pamiątkowym wpisie, który pozostawił w tutejszej księdze, napisał m.in. o tym, w wpisie, który pozostawił w ubiegłym roku, pisał m.in. o tym, że to nabożeństwo do Matki Bożej czczonej jako patronki dobrej rady towarzyszy mu od dzieciństwa, a takiego szczególnego wymiaru nabrało, kiedy został augustianinem. Bowiem to właśnie ojcowie augustianie opiekują się tym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady od połowy XV wieku, a więc od tych czasów, w których w niewyjaśniony do dzisiaj sposób ten wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, Madonna di Buon Consiglio, pojawił się w Genazzano. Wedle legendy aniołowie mieli go na swoich skrzydłach przenieść z Albanii. To historia podobna do tej, która towarzyszy przeniesieniu do Loreto, domku Matki Bożej. I od tego czasu ojcowie augustianie nie tylko strzegą tego miejsca, ale też starają się o to, aby kult Matki Bożej czczonej właśnie w tym wizerunku był popularyzowany, aby była ona wstawienniczką, pośredniczką, tą, do której uciekają się wierni na całym świecie. Ojciec Święty zapragnął przybyć tutaj po raz drugi po tej pierwszej wizycie, w czasie której nie odprawił mszy świętej, a jedynie modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej i jej zawierzał swój pontyfikat. Dzisiaj Ojciec Święty odprawia tutaj mszę dla lokalnej społeczności, dla katolików tutaj z tego miasteczka, ale także dla tych wszystkich, którzy przybyli, aby wspólnie z nim modlić się tutaj w Genazzano. A jednym z koncelebransów tej mszy świętej będzie arcybiskup Giovanni Perugine, arcybiskup albańskiej Szkodry, bowiem to właśnie na terenie archidiecezji Szkodra znajduje się to miejsce, z którego miał przybyć tutaj do Włoch wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady. Ten wizerunek, który Ojciec Święty w tej chwili okadza na znak szacunku, a przed wizerunkiem, przed tym obrazem widzimy złotą różę, którą papież podarował Matce Bożej jako wyraz swojego zawierzenia i swojej wdzięczności przed kilkunastu minutami. A teraz na rozpoczęcie mszy świętej chór i schola intonują pieśń Zdrowaś Maryjo, Witaj Królowo Matko Zbawienia, jesteśmy zagubieni i zmęczeni o dobra Matko, a Ty w swej czułości ukaż nam na nowo drogę prowadzącą do Twego Syna Jezusa. Dla tych z nas, którzy nie mogą dzisiaj uczestniczyć we mszy świętej ze względów zdrowotnych, to oczywiście także okazja do duchowej łączności, do duchowej, też duchowego zawierzenia i powierzenia Panu Bogu pragnienia spotkania z Nim w sakramentach świętych najszybciej, jak będzie to możliwe.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bracia i siostry, w narodzeniu Najświętszej Maryi Panny Bóg przygotował dla swojego Syna święty tron na ziemi, a przed nami otworzył drogę do wiecznego zbawienia. Aby godnie celebrować te święte tajemnice, uznajmy, że jesteśmy grzeszni.
1: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle.
0: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Dziewicę Maryję, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Dio onnipotente abbia misericordia di noi.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale

0: Preghiamo.
1: Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Wysłuchamy teraz czytań, które liturgia przewiduje na święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ jest to msza święta sprawowana w Wigilię tego święta.

0: Dal libro del profeta Michea.
1: Czytanie z księgi proroka Michała. Tak mówi Pan, a Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie mi Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela i powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi, a On będzie pokojem.
0: Egli stesso sarà la pace.
2: Parola di Dio.
1: Oto słowo Boże.

0: Dalla lettera di San Paolo apostolo ai
1: Romani. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian.
0: Fratelli,
1: bracia,
0: noi sappiamo,
1: wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
0: Tra molti fratelli. Quelli poi che ha

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
0: Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo.
1: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci, Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Faras był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzył oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł do niego: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki,

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

0: Cari fratelli e sorelle, come ricorderete già nei primi giorni del
1: Drodzy bracia i siostry, jak pamiętacie, już w pierwszych dniach pontyfikatu poczułem obowiązek i głębokie pragnienie, aby przybyć do Genazzano, do sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, która przez całe moje życie towarzyszyła mi swą matczyną obecnością, swą mądrością i swym przekładem miłości do Syna, Syna, który nieustannie stanowi centrum mojej wiary. Z radością przybywam tutaj ponownie, aby wspólnie z Wami celebrować Wigilię Święta Narodzin Najświętszej Maryi Panny i zawierzyć Dziecięciu Maryi to, co w tej ubogiej i wspaniałej ludzkości rodzi się nieustannie. To, co kruche niczym kiełkujące pędy, a jednak jest również znakiem wierności Boga. Tak, Maryja jest jutrzenką innego poranka, naszego świata wyzwolonego wreszcie od zła. I jesteśmy tutaj przy niej, wokół ołtarza, z którego przychodzi do nas zbawienie i nas przemienia. My, dzieci jedynego Syna. Prośmy ją o jej dobrą radę, abyśmy przyjęli Boże Słowo, abyśmy strzegli go w nas samych i dawali je światu poprzez odważne i mądre decyzje. Decyzje, które są wyrazem autentycznego nawrócenia. Najdrożsi, w tym miejscu, w którym od wieków trwa obecność Augustianów, chcę powrócić do odczytanych przed chwilą fragmentów Pisma Świętego, posiłkując się pomocą świętego Tomasza z Villanueva, augustiańskiego zakonnika i biskupa, który poświęcił swe życie służbie ubogim i w ten sposób głęboko przeniknął prawdę wiary. Potrafił on dostrzegać paradoks małości, a poniekąd także marginalności Matki Najświętszej, która stała się zarazem główną postacią w Bożej ekonomii zbawienia. Zadajmy sobie pytanie, czym w czasach Joachima i Anny musiało być narodzenie dziewczynki? Święty Tomasz sięga głęboko i pisze, wiele razy się nad tym zastanawiałem i zadawałem sobie pytanie, dlaczego ewangeliści, którzy tak obszernie opowiedzieli o świętym Janie Chrzcicielu i apostołach, w sposób tak zwięzły przedstawili historię Dziewicy Maryi. Historię, która przewyższa wszystkich zarówno swoim życiem, jak i osobistą godnością. Dlaczego, pytam, nie opisano nam jej poczęcia, jej narodzin, jej wychowania, jej zwyczajów, jej cnót, które ją zdobiły, ani tego, jaką ludzką relację miała ze swoim synem, jak się do niego odnosiła, w jaki sposób przebywała z apostołami po jego wniebowstąpieniu. Wszystkie te rzeczy były ważne, a wierni czytaliby je z niezwykłym nabożeństwem i podobałyby się one prostemu ludowi. O ewangeliści, zwracam się do was. Dlaczego pozbawiliście nas tak wielkiej radości swoim milczeniem? Dlaczego pominęliście szczegóły tak radosne, tak oczekiwane, tak przyjemne? W tych słowach odnajdujemy ważną wskazówkę dla naszej wiary. Należy zadawać pytania Pismu Świętemu i jego autorom. Należy rozmawiać, dialogować z tekstem i prowadzić rozmowę ze świadkami objawienia, jak z przyjaciółmi. Jesteśmy bowiem współobywatelami świętych i domownikami Boga, a od samej Maryi uczymy się inteligencji, która rozmawia z Bogiem, która stawia pytania i która interpretuje wydarzenia, zachowując je i łącząc w swym sercu. Ewangelia według świętego Mateusza zdaje się jednak poprzez swe milczenie przyznawać rację świętemu Tomaszowi z Villanueva. Wysłuchaliśmy jej. Wspomina ona obecność Maryi, ale nie przytacza ani jednego jej słowa. A jednak sama obecność Maryi i Syna, którego nosi w sobie, porusza całą historię. Historię Józefa i całego jego domu. Obecność Maryi powoduje jakby skok w genealogii. Jest niczym nieoczekiwana nowość, zdolna zmienić nie tylko oczekiwania, ale też przewidywalne zachowania człowieka. To, czego słucha Józef, to, co postanawia i co w efekcie czyni, jest w istocie odpowiedzią Bogu i obecności Maryi, jej absolutnej odmienności, która przekracza każdą możliwą mowę i opowieść. W Maryi zbawienie znajduje swój dom. Bóg z nami. Nasz święty Tomasz pisze dalej. Otóż jeśli chodzi o te moje rozważania, o których wspominałem, dlaczego nie napisano księgi o czynach dziewicy, tak jak uczyniono to w przypadku czynów Pawła, przychodzi mi na myśl tylko jedno. Stało się tak, ponieważ tak spodobało się Duchowi Świętemu i że ewangeliści pod jego natchnieniem zachowali wobec niej milczenie z prostego powodu, bowiem chwała dziewicy, jak czytamy w psalmie, była cała w niej samej, mogłaby więc raczej być wyobrażona niż opisana, a jako streszczenie jej historii wystarczy to, co wyrażono w tytule, że z niej narodził się Jezus. Cóż więcej chcesz wiedzieć? Czego więcej szukasz w dziewicy? Niech ci wystarczy wiedzieć, że ona jest Matką Boga. Drodzy bracia i siostry, stajemy jakby wobec zawrotu głowy w obliczu tej tajemnicy. Nie sposób się do niej przyzwyczaić. Celebrujemy narodziny dziewczynki, która ma zostać matką swego Stwórcy, Matką Boga, który zbawia. A jednak rodzi się po prostu dziewczynka, tak jak rodzą się córki i wnuczki, które bierzemy w nasze ramiona. Dziś nadajemy jej szlachetne i najwyższe tytuły, Pani Królowej, ale droga Boga była i pozostaje prostsza i bardziej milcząca, a jednak nie mniej potężna i przemieniająca. Jest to droga samego Jezusa, pierworodnego pośród wielu braci. Otóż podobnie jak Maryja, tak i my jesteśmy również przeznaczeni, by stać się na wzór obrazu Jego Syna. Oczywiście przez łaskę, ale także przez pragnienia i wybieranie Jego drogi, Jego decyzji, Jego sposobu postępowania ponad innymi drogami. W Jezusie Chrystusie Bóg wybrał najbardziej pokorne warunki historyczne i najbardziej pokorne ze stworzeń, aby objawić oryginalność swego Królestwa, prawdziwe oblicze swego Królestwa, w którym nie ma miejsca na przemoc i pychę, a wszechmoc jest stwarzaniem, służbą i troską o życie. Święty Tomasz z Villanueva dodaje, puść wodze fantazji, poszerz granice rozumienia i namaluj w głębi swej duszy młodą dziewczynę, najczystszą, najroztropniejszą, najpiękniejszą, najbardziej pobożną, najpokorniejszą, najłagodniejszą, pełną wszelkiej łaski, najbogatszą w świętość, przyozdobioną wszelkimi cnotami, upiększoną wszelkimi charyzmatami, całkowicie miłą Bogu. Wywyższaj ją tak, jak tylko potrafisz. Wyobrażaj ją sobie tak, jak tylko jesteś do tego zdolny. Święty Tomasz zaprasza nas do tego wspaniałego ćwiczenia wyobraźni i zauważa, że Duch Święty nie opisał jej na piśmie, ale poczekał, aż ty sam namalujesz ją w swoim wnętrzu. Drodzy bracia i siostry, tak właśnie jest. W modlitwie kontemplacyjnej przybiera kształt to, o czym świat nam nie mówi, ale co już istnieje. To, co jeszcze pozostaje niewidzialne, ale ma w sobie pewien nowy rodzaj siły. I nie chodzi tu o fantazję, lecz o proroctwo. Potrzebujemy go w czasach zniszczenia i niepewności, aby móc dostrzegać dzieło Boga i móc mu służyć. Prorok Micheasz w maleńkim Betlejem przeczuł narodziny Króla Pokoju dzięki któremu zamieszkiwanie na ziemi stanie się wreszcie bezpieczne. A w dzisiejszej kolekcie, zwracając się do małej Maryi, prosiliśmy, aby święto jej narodzenia przymnożyło w nas spokój. Tak, umiłowani, chcemy wyobrażać sobie pokój, poszerzać granice naszego rozumienia i malować go w naszej duszy, aby móc rozpoznać, że on już istnieje, aby móc przyjąć go i jemu służyć. Pokój jest darem Boga, jest tchnieniem zmartwychwstałego, jest dziełem Ducha Świętego. Pozwólmy, aby pokój w nas wzrastał. Niech kiełkuje on w świecie, a Matka Dobrej Rady niech towarzyszy nam w tej misji. Wysłuchaliśmy pięknej homilii Ojca Świętego i zapraszamy do tego, aby powracać do tych słów, które znajdą Państwo w języku polskim na stronach watykańskich. Papież wygłosił medytację, oddając też głos swemu współbratu, świętemu Tomaszowi z Villanueva, biskupowi Augustianinowi, który swoje medytacje poświęcał częściowo właśnie postaci Najświętszej Maryi Panny. I to jego słowami Ojciec Święty pytał o to, dlaczego ewangeliści nie opisali nam życia Matki Bożej, nie opisali nam szczegółowo postaci jej samej, a tak jak opisali życie apostołów i Jezusa Chrystusa. I również słowami świętego Tomasza Ojciec Święty odpowiedział, że jedyną prawdopodobną odpowiedzią jest to, że tego właśnie zapragnął Duch Święty. Że Duch Święty pragnął, aby nie była ona przedstawiona za pomocą słów, ale za pomocą proroctwa, które rodzi się w naszych sercach. A już teraz wspólnie z Ojcem Świętym złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Fratelli e sorelle, la storia di tante generazioni.
1: Bracia i siostry, historia tak wielu pokoleń mężczyzn i kobiet, choć zraniona przez grzech, dzięki posłuszeństwu Dziewicy Maryi wydała na świat Chrystusa, naszego Zbawcę. Z sercem pełnym radości wznośmy do Boga naszą modlitwę.

0: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
1: Za Kościół, aby ufając jak Maryja słowu Pana, niósł wszystkim orędzie zbawienia.
0: Za papieża Leona, aby naśladując świętego Józefa, postawionego na czele Bożej rodziny, z ojcowską troską strzegł owczarni Chrystusa.
2: Per l'ordine agostiniano.
0: Za zakon Augustianów, aby czerpiąc natchnienie z nauczania doktora łaski, nieustannie przemawiał do serc człowieka.

0: per i popoli e i loro governanti.
1: Za narody i ich przywódców, aby dostrzegając w następowaniu po sobie kolejnych pokoleń znak pomyślności i płodności, starali się zapewnić wszystkim przyszłość pełną pokoju.

za pielgrzymów, którzy przybywają do tego sanktuarium, aby znajdując dobrą radę u Najświętszej Dziewicy Maryi, nawracali swe serca ku Chrystusowi, jedynemu Zbawcy świata.

0: per noi qui radunati in assemblea liturgica.
1: Za nas zgromadzonych na tym, na tej liturgii, abyśmy przyjmując żywy chleb, który zstąpił z nieba, strzegli jedności, którą daje nam ten sakrament.

Boże, Ty sprawiasz, że z bezpłodnego korzenia wyrasta dla nas pełna życia latorośl. Spraw, aby Twój lud chlubił się Najświętszą Maryją Panną i abyśmy nawróceni ku Twojej miłości uczyli się od niej zachowywania Twego słowa w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Za chwilę do stołu podejdzie, do ołtarza podejdzie procesja z darami. A schola intonuje w tym czasie pieśń popularną we włoskich kościołach, pieśń na ofiarowanie, której refren brzmi: Niech z tego ołtarza wznosi się miła Tobie ofiara, daj nam, o Panie, chleb życia.

0: Do Ojca Świętego podchodzą przedstawiciele wiernych, przynosząc kolejne dary ołtarza. Są wśród nich rodziny z dziećmi, przedstawiciele młodzieży, siostry zakonne, także sami augustianie. To też wyraz jedności i łączności całej wspólnoty, która gromadzi się na tej liturgii, także tych wszystkich, którzy przybywają do sanktuarium w Genazzano z Ojcem Świętym, z całym Kościołem, a przede wszystkim pragnienie tej jedności, która płynie z sakramentu Eucharystii, jak zostało to przed chwilą przypomniane w modlitwie wiernych. A Ojciec Święty sprawuje tę mszę świętą tutaj w Genazzano w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i właśnie formularz z tego święta jest tym, wedle którego Ojciec Święty sprawuje dzisiejszą mszę świętą. Papież jako Ojciec Święty przybył tutaj po raz drugi. Pierwsza wizyta miała miejsce tuż po jego wyborze 10 maja, ubiegłego roku, kiedy to papież przyjechał tutaj z prywatną wizytą, aby właśnie w stawiennictwu Matki Bożej Dobrej Rady zawierzać cały swój rozpoczynający się pontyfikat. Ale to nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady towarzyszy Ojcu Świętemu od wielu lat i on sam przybywał tutaj wielokrotnie, także jako kapłan, jako biskup, jako młody zakonnik. O tym też mówił w dzisiejszej homilii. I ta papieska wierność Matce Bożej czczonej właśnie w tym wizerunku jest też przypomnieniem o tym, że jest ona postacią niezwykle ważną w duchowości augustiańskiej. Augustianie zajmują się opieką nad tym sanktuarium w Genazzano, odkąd pojawił się tutaj wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, a więc od połowy wieku XV. I od tego też czasu to właśnie Maryja czczona w tym wezwaniu jest szczególnie obecna w augustiańskiej duchowości, w modlitwach, we wspólnotach augustiańskich. Szczególnie obecna jest ona w chicagowskiej prowincji Ojców Augustianów, a więc w tej, z której wywodzi się Ojciec Święty. Jest ona patronką prowincji Augustianów w Chicago. A w klasztorze w Genazzano w XIX wieku rozpoczęli życie zakonne pierwsi nowicjusze augustiańscy pochodzący właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Także stąd z Genazzano wyruszało wielu misjonarzy, którzy towarzyszyli włoskim emigrantom udającym się na kontynenty obu Ameryk, a także pierwszy augustianin misjonarz, który udał się do Australii. Tak więc dla rodziny augustiańskiej jest to miejsce wyjątkowe, jest to w pewien sposób kolebka ich misji, ich duchowości maryjnej. I jest to także miejsce, w którym tak szczególnie od ubiegłego roku zanoszone są modlitwy za Ojca Świętego, który sam jest augustianinem, ale też miejsce, w którym od wielu wieków pamięć o Ojcu Świętym i modlitwa w jego intencjach jest szczególnie żywa. A to dlatego, że papieże od wieków odwiedzali to sanktuarium, modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej, co jest upamiętnione w kaplicy, w której ten wizerunek się znajduje. Tam na ścianach umieszczone są freski przedstawiające kolejnych papieży, którzy tu przybywali, a na ostatnim wolnym jeszcze do niedawna fragmencie ściany dzisiaj został przez Ojca Świętego Leona odsłonięty wizerunek, który przedstawia jego samego modlącego się właśnie u stóp Matki Bożej. Ponieważ wedle tradycji to z Albanii miał ten wizerunek tutaj przybyć do Genazzano, albańska archidiecezja Szkodra jest szczególnie związana z tym miejscem i dlatego też pośród koncelebransów dzisiejszej Eucharystii jest też arcybiskup Szkodry, który wspólnie z Ojcem Świętym się tutaj modli, a także przedstawiciele kościoła właśnie albańskiego, ci, którzy również aż do dnia dzisiejszego zachowali szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
0: Panie nasz Boże, niech nas wspomaga w swojej dobroci Twój Syn Jednorodzony, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili i błogosławili i wysławiali, obchodząc wspomnienie narodzenia Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
1: Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione.
1: Wspominając Boże zbawczą mękę Twego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą pojednałeś nas ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta per
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i Męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę i naszego papieża Leona, naszego biskupa Mauro, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie Twoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo...
1: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj nas pokojem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Rozpoczyna się obrzęd Komunii Świętej. Dla tych, którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej z przyczyn zdrowotnych, jest to też moment, w którym można wzbudzić w sobie pragnienie Komunii Duchowej w oczekiwaniu na jak najszybsze przyjęcie Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Odmówmy więc modlitwę Komunii Duchowej, którą w czasie pandemii ułożył papież Franciszek. Kładę się u Twych stóp, mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie całe moje jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie.

0: W sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Dżanacano, w miejscu, którym od połowy XV wieku, a więc od pojawienia się tutaj wizerunku Matki Bożej Dobrej Rady, opiekują się augustianie. To miejsce jest też miejscem, w którym modlą się papieże już od wieków. W 1630 roku przybył tutaj papież Urban VIII, modląc się o zakończenie epidemii dżumy, która wtedy trwała na Półwyspie Apenińskim. Bazylikę odwiedził też m.in. papież Leon XIII, który od dzieciństwa darzył ten wizerunek Maryi szczególnym nabożeństwem. I to właśnie on polecił, by do litanii loretańskiej włączyć wezwanie Matko Dobrej Rady, a także podniósł to sanktuarium do rangi bazyliki mniejszej. Przybywał tutaj także Jan XXIII, który modlił się w intencji Soboru Watykańskiego właśnie przed wizerunkiem Maryi czczonej jako Matka Dobrej Rady, a także Jan Paweł II, który tutaj zawierzał wstawiennictwu Maryi swoją podróż apostolską do Albanii, a więc do kraju, w którym Maryja w wizerunku Matki Bożej Dobrej Rady jest szczególnie czczona i z którego to kraju ten wizerunek przybył tutaj do Włoch. Te papieskie wizyty są upamiętnione we freskach, które znajdują się w kaplicy Matki Bożej Dobrej Rady. Dzisiaj został tam odsłonięty w ostatnim wolnym jeszcze miejscu na ścianie fresk przedstawiający papieża Leona XIV. Odsłonił go sam Ojciec Święty, który również ofiarował Matce Bożej złotą różę z trzema gałązkami, symbol swojego zawierzenia, swojej wdzięczności za otrzymane łaski i pamięci w modlitwie. A ta msza święta to już druga wizyta Ojca Świętego w tym sanktuarium od początku jego pontyfikatu. Po raz pierwszy papież przybył tutaj 10 maja ubiegłego roku, tuż po wyborze na stolicę Piotrową, kiedy to z prywatną wizytą udał się tutaj, by zawierzać Matce Bożej swój pontyfikat. Natomiast teraz po raz pierwszy sprawuje tutaj mszę świętą z udziałem wiernych, choć oczywiście nie jest to jego druga wizyta w całym jego życiu. Leon XIV przed wyborem na stolicę Piotrową przybywał tutaj wielokrotnie jako papież, jako biskup, jako młody zakonnik. Tutaj także modlił się za wstawiennictwem Matki Bożej w poszczególnych etapach swojej służby Kościołowi. Najpierw jako biskup peruwiańskiej diecezji Chiclayo, później także jako przewodniczący, jako prefekt dykasterii do spraw biskupów. A sama Matka Boża Dobrej Rady jest też szczególnie obecna wśród augustianów w Stanach Zjednoczonych, bowiem to właśnie jej imię nosi prowincja Chicago, prowincja augustiańska, której stolicą jest Chicago. I to właśnie stąd z Dżanacano wyruszyli do Stanów Zjednoczonych pierwsi misjonarze augustiańscy. A w tej chwili widzimy na ekranach właśnie ten wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem i na pierwszym planie złotą różę, którą podarował jej Ojciec Święty Leon XIV. Ten wizerunek towarzyszy także papieżowi podczas jego podróży apostolskich, kiedy publikowane są zdjęcia z samolotu, z miejsca, które zajmuje w samolocie Ojciec Święty. To właśnie tam, na poprzedzającym go fotelu, umieszczony jest zawsze ten wizerunek Maryi, jako tej, która opiekuje się nim podczas jego podróży i której on tych, których w czasie tych podróży spotyka, zawierza. A w dzisiejszej homilii papież powrócił do rozważania zaproponowanego przez jego współbrata, świętego Tomasza z Villanueva, augustianina, który jest też patronem parafii w Castel Gandolfo. Święty Tomasz z Villanueva w jednym ze swoich pism zadawał pytanie o to, dlaczego ewangeliści nie opisali tak szczegółowo życia i postaci Matki Bożej, jak opisywali postaci apostołów czy życie samego Jezusa Chrystusa. I święty Tomasz dochodzi do konkluzji, że jedyną odpowiedzią jest to, że tak właśnie spodobało się Duchowi Świętemu, ponieważ pragnął on, aby obraz Matki Bożej nie powstał za pomocą słów, ale powstał w sercach i w duszy wszystkich tych, którzy będą ją czcili, którzy będą kontemplowali jej postać i którym Duch Święty da łaskę tego, aby byli w stanie ją sobie jak najlepiej wyobrazić i w proroczy sposób przyjąć do swojego życia. Ojciec Święty mówił też o tym, że także my, podobnie jak Maryja, jesteśmy przeznaczeni do tego, by stawać się na wzór obrazu Jezusa. mówił o tym, że dziewczynka, która narodziła się jako córka świętych Joachima i Anny, stała się tą, która jest matką Chrystusa.
1: Esulti, o Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri. Nella gioiosa
0: celebrazione się, Boże, Ty pokrzepiłeś swój Kościół Najświętszym Sakramentem. Napełnij go radością w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: Pan z wami.
2: Inchinatevi per la benedizione.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, który przez swego Syna narodzonego z dziewicy odkupił cały świat, niech napełni was swym błogosławieństwem. Niech Bóg zawsze i wszędzie otacza was swoją opieką za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Dziewicy i Matki, która wydała światu Dawcę życia. Wszystkim wam, którzy z wiarą obchodzicie święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, niech Pan udzieli zdrowia ciała i radości ducha.
1: La benedizione di Dio,
0: a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami.

Bądźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zakończyła się Eucharystia pod przewodnictwem papieża Leona XIV w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. A Ojciec Święty udaje się teraz jeszcze raz przed wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, by tam modlić się w ciszy, zawierzając swój pontyfikat jej wstawiennictwu. A chóry wierni śpiewają pieśń ku czci Matki Bożej Dobrej Rady. Święta Dziewico nasza chluba, Ty, która jesteś Panią Dobrej Rady, spójrz na nas ze swego gwieździstego tronu, oświecaj nasze umysły i prowadź nasze serca.

Ojciec Święty udaje się teraz do zakrystii. Spojrzał jeszcze na freski, które znajdują się w tej kaplicy, które upamiętniają papieskie wizyty i modlitwę papieży przed wizerunkiem Matki Bożej Dobrej Rady. Do tych fresków dołączył dzisiaj kolejny fresk przedstawiający właśnie papieża Leona XIV modlącego się u stóp Matki Bożej Dobrej Rady. To freska autorstwa byłego konserwatora z pracowni konserwatorskiej Muzeów Watykańskich Marka Innocenciego. Fresk, który został wykonany według tradycyjnej techniki, która wymaga, aby poszczególne elementy, fragmenty fresku były wykonane w ciągu jednego dnia jednocześnie bez przerw, bowiem tego wymaga technika tynku i farby, które zastygając łączą się ze sobą. Widzimy, że Ojciec Święty pozostaje jeszcze w sanktuarium do końca śpiewu tej tradycyjnej pieśni ku czci Matki Bożej Dobrej Rady, która w języku angielskim znana jest także w Stanach Zjednoczonych i która towarzyszy Ojcu Świętemu od wielu lat. Bowiem jak papież mówił w dzisiejszej homilii, to nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady towarzyszy mu od najmłodszych lat, a od początku jego związków z rodziną augustiańską towarzyszy mu w sposób szczególny, bowiem to właśnie Matka Boża Dobrej Rady jest patronką prowincji ojców augustianów w Chicago i to właśnie stąd z Genazzano do Chicago, do Stanów Zjednoczonych przybyli pierwsi misjonarze, pierwsi augustianie, którzy tutaj rozpoczynali swój nowicjat i tutaj rozpoczynali ten ważny etap swojej formacji zakonnej. A my dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za towarzyszenie Ojcu Świętemu. Zapraszamy do powracania do papieskich tekstów. Można je znaleźć w tłumaczeniu na język polski na stronie vatican.va w zakładce w języku polskim. A wszelkie omówienia i uzupełnienia tego, czym żyje Kościół, tego, co robi Ojciec Święty, znajdą Państwo także na stronie mediów watykańskich vatican.va/pl. I już teraz zapraszamy Państwa na transmisję w środę o godzinie 10, kiedy to będziemy łączyć się z Państwem z Placu Świętego Piotra, transmitując dla Państwa audiencję generalną Ojca Świętego. Audiencję, podczas której Ojciec Święty omawia kolejne dokumenty Soboru Watykańskiego II. W tej chwili jest to Konstytucja Gaudium et Spes. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczono i bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem augustianie.
2: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
0: Wiadomości ze świata. Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frasatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frasatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
3: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pierdziorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
1: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
4: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.